0: Le... Ça sort de Gigasi Carrata. Sud, Yaya. Ça sort de Gigasi Carrata. Zi, Rondinga de Tritabar Antmanine, Kmesek, Unkuzis Dame, Adi Khasa, Kodo Mardungé, Kodo Mardungé de Tritabar Antmanine. Kode udul gne mel sek shukran shakar khas kolo to mulaga harde laga khansinge mel sek al ko fak sige o lazim nangne ketaran jut ke bana grainte nang la wasing ko ti janim nin dala tin le kon chiji mel sek shukran o nangin dala wafak doge ashan monnen ille graibe ko nafaq ngetin gar ku jan nafaq ngida mangcharne kaw gassar khida alay goymo gassar khida matta khalal gende taran juudu ashan klaga khandoge prefet hissen palais kemel sek shukran kolo shukran mashakar sek kolo digde le kon gende chelo tuyinga kawdala ka hawal khaki munani ladi birket fatime inshallah wujizin jarjar treti mun jarjar dala kuznom kun darnaba tak risingal département in bata ouest nab sin troñe inro talatene ro sikar moto nafsi in bar dubriyo sikar machine tisiri nab fine gaji d'antenne jimta roger cabine technique dubsadi kragna donc micro ti ronse monse Umar Idriss Umar nani jamena msalam ko sokolo alek siga fine digde martane ne alek rafa sak tara digde utundanga dala alek sok afi katak bindala lenjeme de tror tar sarne lionel nomengar korka sek jengi digam ras la fi kogi segi seram ti man fay la jobe sada bidaya kumraati cabine technique
1: ngang maja demran wewa mandangun miya wata gingang maja demran wewa musoli tamya benu mamjuran wo wata gingang maja demran wewa musoli tamya benu mamdayun wo wata gingang maja demran wewa ayo era kaingala wata gingang maja demran we nan jadak nam namari jitari nata wata gsinga maja dumran ve nan jadak nam namar jurai deva wata gsinga maja dumran veva ayo gonu mirava wata ginga maja dumran veva ayo goni adiyandan noy wata ginga maja dumran veva ayo goni atel gotu wata ginga maja dumran veva ayo dalal kirava wata ginga maja dumran ve bojinangai kadaira re semma wata ginga maja dumran ve ayo itapak ngalwa wata ginga maja dumran ve ayo nani jaduguya hoy tog singa maja dumran ve ayo gitari nata wata ginga maja dumran ve wo aye aye dai bla yere aye aye wata ginga maja dumran ve I'm not getting that.

majbida wanu jit bobi jebo law mailo majbida wanu jit kwen jebo law mailo majbida wanu jit nani jebo law mailo toki majbida wanu jit nga kwen go law mailo majbida wanu jit law mailo je kunda gumaji maji law mailo je kije gumaji maji law mailo je kunda gumaji maji law mailo je kije gumandu mande law mailo tene gumandu ne